moje mocno lubisz ty. Ty draczysz moje czuwy, moje czuły draczysz ty.

0: Liebe Jankaka, a nieco pionu hodinu za was zaudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Jan Szybkus Natali. Hi, we got the...